0: Literantka, czyli wasz ulubiony podcast literacki dzisiaj z...
1: Adamem Gusowskim.
0: I Brygidą Helbig. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: No i witamy was też i witamy... Aj! Ja muszę teraz już powiedzieć, absolutnie poruszająca książka.
1: Bardzo poruszająca i bardzo dla mnie też bolesna.
0: Ale czy dobra, czy wyjątkowa, czy godna uwagi... O tym się dowiecie z tego podcastu, a mówimy o książce
1: Martina Piekara Vom Fällen eines Baums, nie, nicht Baumstammes, sondern Stammbaums.
2: Kosmo po polsku.
0: Vom Fällen eines Stammbaums. Nie jest to łatwy tytuł. I po niemiecku, właśnie. Czytamy książkę po niemiecku, napisaną przez Martina Piekara z polskimi korzeniami i z dużą dozą polsko- i polsko-niemieckich wątków w tej książce, ale jeszcze cały czas jest tylko po niemiecku do przeczytania, co wam pewnie nie przeszkadza. Zanim do książki, oczywiście sam Martin Piekar. Who is Martin Piekar?
1: Od razu zaznaczę.
0: Martin Piekarz.
1: Kiedyś Piekarz. Może to było kiedyś nazwisko rodowe. No nie wiemy. W każdym razie chodzi tutaj w tej książce rzeczywiście, jak sam tytuł na to wskazuje, o rodzinę. Jest to powieść rodzinna, familienroman, można by powiedzieć, tak? A jakbyś przetłumaczył tytuł? O ścinaniu chyba, tak? O ścinaniu drzewa genealogicznego.
0: Tak
1: mi się wydaje, mniej więcej. A pytasz mnie, kim jest Martin Piekar?
0: Rocznik 90.
1: Właśnie, rocznik 90, urodzony w Niemczech, w miasteczku niezbyt wielkim Bad Soden am Taunus, ale mieszka w tej chwili we Frankfurcie nad Menem, czyli tam właśnie w okolicy.
0: Zachodnie Niemcy.
1: Niemcy zachodnie, bardzo daleko tu od nas, gdzie nagrywamy w tej chwili w Berlinie.
0: I też bardzo daleko od granicy z Polską, również mentalnie daleko od granicy z Polską, to też nie jest bez znaczenia dla tej książki i też pewnie dla przynajmniej fragmentu biografii Martina Piekara.
1: Tak, nie jest to bez znaczenia, tym bardziej, że jego rodzina pochodzi z Białegostoku, a
0: to
1: wcześniej...
0: jeszcze dalej.
1: Czyli naprawdę z takiego wschodu, tak Polski.
0: Tak, tak.
1: I to jest duża odległość do pokonania. A poza tym Martin Piekar, przynajmniej książka to wskazuje, bardzo długo kontaktów z Polską nie miał. Jest tak zwanym migrantem drugiego pokolenia, czyli... ma korzenie polskie, ale urodził się w Niemczech. Korzenie polskie dotyczą konkretnie i jego matki, i ojca, przy czym matka miała niemieckiego ojca, z którym nie miała w ogóle kontaktu, ale polską matkę. Piekar ma również, jeśli przyjmiemy, że to jest powieść autobiograficzna,
0: dużo na korzenie, to wskazuje.
1: Tak, korzenie polskie ze strony ojca również, tak. No właśnie, więc korzenie polskie, ale urodzony w Niemczech, pisze po niemiecku, jest poetą, czy przede wszystkim poetą, wydał trzy chyba, przed tą powieścią, która jest jego debiutem właśnie prozatorskim, wydał trzy tomy poetyckie i widać także i w tej książce prozatorskiej, w tej powieści w dużej mierze autobiograficznej czy autofikcjonalnej, że jest poetą, ponieważ tam z językiem dzieje się bardzo dużo w tej książce, prawda? Za tę książkę otrzymał także nagrody, a właściwie za jej fragment, jeszcze przed jej opublikowaniem w wydawnictwie Rowohlt, otrzymał za fragment tej książki, za projekt tej książki w roku 2023 bodajże nagrody literackie.
0: I teraz odcinamy się od biografii, już naprawdę wchodzimy do tej, powiedzmy, fikcji, do samej powieści Vom Fällen eines Stammbaums. Martin Piekar pisze o Marcinie i o mamie Reginie.
1: Tak, tak. To jest też, to jest nie tylko książka rodzinna, książka migrancka, ale także książka o relacji matki i syna, czyli po niemiecku tak zwany Mutterson Roman. I rzeczywiście Martin mówi w wywiadach o tym, że jak najbardziej oparł tę opowieść na własnym życiu, aczkolwiek nie wierność wszystkim faktom była tu najważniejsza, tylko pokazanie pewnego zjawiska. No więc życie syna z matką migrantką, syna jako nastolatka, i syna już jako młodego dorosłego, z matką w dodatku, która ma poważne problemy życiowe, jest poważnie straumatyzowana, jest jeszcze takim jakby, jak to mówi piekar w wywiadach, dzieckiem wojny, mimo że urodziła się w roku 52, ale urodziła się na Syberii, w łagrze sowieckim, do którego zesłana została jej matka, ponieważ należała do Armii Krajowej. Całe życie, nawet po powrocie już później do Polski, była śledzona przez służby bezpieczeństwa. Więc ta trauma jest dosyć duża u matki. Matka jest alkoholiczką, jest osobą, która w dużej mierze jest odizolowana od społeczeństwa w Niemczech. Zdana na syna. Poznajemy ją w różnych okolicznościach, zarówno jeszcze wtedy, kiedy syn jest nastolatkiem, w momentach, kiedy na przykład po nadużyciu alkoholu, kiedy syn się nią opiekuje, albo w momentach, kiedy ona mówi ze ścianami. Przeszkadza oczywiście synowi, który nie może się na niczym skupić, ale to jej nie interesuje, więc widzimy już poważny konflikt i jakby taki brak empatii ze strony matki. Natomiast syn jest wściekły, ale jednocześnie tę empatię ma. I to się okazuje także później, kiedy matka już jest starsza, bardzo chora i kiedy syn zaczyna się nią po prostu opiekować.
0: Tak, no, wymagająca dużej dozy opieki, dużego zaangażowania, również czasu, energii ze strony syna. Przez te wszystkie fazy im towarzyszymy i te fazy są, myślę, że dla jednej i dla drugiej strony bardzo trudne.
1: Bardzo trudne i bardzo bolesne. Jest to relacja naznaczona bardzo poważnymi konfliktami oczywiście, a z drugiej strony pełna oczywiście miłości. Tam bardzo często też o miłości się mówi. Słowa kocham cię, po polsku zwłaszcza, padają tam wielokrotnie. Przy czym jest to miłość, po niemiecku jest takie dobre słowo, która bywa czasami ze strony matki übergriffig, tak? Mhm. Czyli jest to z jej strony także często wykorzystywanie syna, przesadne wykorzystywanie ponad jego możliwości. Stąd też, co prawda on ma ogromną empatię, ale z drugiej strony też jest w nim złość, ogromna złość, ponieważ to wszystko jest ponad jego siły.
0: Wykorzystywanie, ale też takimi trikami, troszeczkę wymuszanie, tak. Troszeczkę może jakieś wyrzuty, tak? Mm-hmm. Jakieś dlaczego nie zrobiłeś, dlaczego to, dlaczego tamto. W samym tym języku jest bardzo dużo przemocy, dużo takiego nacisku w tą stronę.
1: Dokładnie, jest manipulacja emocjonalna, szantaż emocjonalny. Tak. Matka chwyta się tego swojego syna jak tonący brzytwy po prostu, ponieważ ona już nie ma nikogo innego. Mm-hmm. Ale syn jest z jednej strony na nią zły, z drugiej strony jej bardzo współczuje, bo wie skąd ta trauma, skąd skutki tej traumy się wzięły, jej konsekwencje. I z drugiej strony wie także, że system, w którym żyją, przyczynił się do tego, że matka na przykład tak bardzo ciężko pracowała jako opiekunka obłożnie chorych, starych ludzi. Mhm. Pflegekraft, prawda? Ponieważ jej wykształcenie polskie wyższe, była nauczycielką matematyki w Polsce, nie zostało tutaj uznane w Niemczech, w związku z tym musiała pracować poniżej swoich kwalifikacji, pracowała bardzo ciężko, a poza tym dręczyły ją różnego rodzaju lęki, które się wzięły z tej traumy transgeneracyjnej, przejętej po matce czy po rodzicach. Zresztą jej ojciec był SS-manem, z tym ojcem nigdy nie była. Mhm. On był poza rodziną. To jest jeszcze dodatkowy element tutaj tej trudnej biografii, którą dziedziczy niejako.
0: No i właśnie Regina ucieka, wyjeżdża z Polski do Niemiec Zachodnich w roku 80. Decyduje się na ten ruch. I jakby w tym momencie też zrzuca swoją polskość.
1: Tak, ucieka, nie wiem, czy w roku 80., czy w latach 80., potem również sprowadza, zdaje się, swoją matkę, ale ma jeszcze syna innego, wcześniejszego syna,
0: Artura,
1: starszego o 21 lat.
0: Też tak. Się mylą czasami ten Marcin z Arturem, on nie wiadomo do kogo ona mówi, on ją poprawia.
1: Ale w starszym wieku kiedy jest koło 70 i jest mocno chora, myli rzeczywiście jednego syna z drugim, przy czym dla mnie w ogóle ten motyw syna tego drugiego, a raczej pierwszego, Artura pozostawionego w Polsce, który nie miał jeszcze 18 lat, jak matka wyjechała, i później już mieszkał z ojcem. Ten motyw jest dla mnie również bardzo interesujący, ale pozostał taki niedopowiedziany bardzo.
0: Niedopowiedziany, ale zobacz, czy nie znamy takich biografii pozostawionych dzieci wśród polskich migrantów w Niemczech, którzy, no, kiedyś ta migracja trochę inaczej wyglądała. Te decyzje były często trudne i często też takie bardzo radykalne. I ta radykalność tych decyzji odbijała się w szerszym gronie rodzinnym, również wśród dzieci, które zostawały u babci, u dziadka, u dziadków, u jakichś cioć, które się nimi opiekowały i widziały swoich rodziców często pierwszy raz dopiero po latach.
1: Tak, to jest bardzo, bardzo znane zjawisko i opisane między innymi w książce Przemka Zybowskiego.
0: A właśnie, tak, ta Spinke Hochzeitsbuch.
1: Dokładnie, którą omawialiście chyba z Natalią już w Literantce. Tutaj ten syn, Artur, nie miał 8 lat, tylko no pewnie 17, ale mimo wszystko z pewnością pozostawiło to w nim duże ślady, bo widać ogromne napięcie między nim a matką. Widać brak kontaktu. On przyjeżdża tylko na pogrzeby. Pogrzeb babci, później pogrzeb matki. Ze swoim bratem przyrodnim, Marcinem, nie ma też kontaktu praktycznie. Ten motyw jest poboczny, ale moim zdaniem bardzo wiele on mówi o tym, że w tej rodzinie zadziało się również wiele bardzo takich bolesnych, czy wręcz toksycznych rzeczy, jak w wielu rodzinach w takich podobnych sytuacjach.
0: No właśnie, ale jesteśmy w latach 80.
1: Dobrze, wróćmy do tego.
0: Regina jest w Niemczech, na chwilę też pojawia się jej mama i pojawia się ojciec Marcina, który na krótko tylko przyjeżdża w latach 90. pewnie, 91. w latach tej transformacji i znika.
1: I znika. Poza tym on ma też już wcześniej dzieci. Jak gdyby, nie zrozumiałam do końca tego wątku, ale tak jakby drugą rodzinę, tak? Więc to jest sytuacja naprawdę rodzinna, bardzo skomplikowana. Teraz widzimy uzasadnienie tytułu też, prawda? Więc tę rodzinę tutaj Martin rozkłada na czynniki pierwsze.
0: Zresztą pod koniec tej książki dokładnie tak też mówi, nie? Jestem tutaj po to, żeby ściąć to drzewo, żeby zakończyć to, co rosło.
1: Tak, zakończyć być może, mam nadzieję, a może tylko jakiś pęd, bo tak naprawdę on też rodzinę odzyskuje z drugiej strony. Być może chce po prostu odnowić to drzewo w jakiś sposób. Może niekoniecznie ściąć tak do końca, tak mi się nie wydaje. Tytuł jest dobry, ale wydaje mi się, że w tej książce Martin raczej odzyskuje rodzinę, bo na początku ma tylko matkę. Wydaje się, że żyje w dwuosobowej rodzinie. Dopiero z czasem zaczyna odzyskiwać i Polskę, i rodzinę, którą tam jednak ma i także tych, którzy umarli, bo dla niego, jak on mówi, rodzina to opowieść. No ale więc matka przyjechała do Niemiec, ojciec był jakiś czas też w Niemczech, następnie pojechał do Polski i Marcin nie miał już z nim praktycznie prawie.
0: Nie, no chciałem tylko dokończyć właśnie tą sytuację, że Regina wychowuje sama dziecko Marcina i Marcin jest z nią, można powiedzieć, do końca jej życia związane, co też ciekawe, dopiero w wieku 27 lat wyprowadza się z domu rodzinnego, wyprowadza się od mamy. No to też jest dosyć późno, jak powiedzmy na takie normalne, co jest normalne, normalne relacje rodzica z dziećmi.
1: Tak, no bo to nie jest taka normalna relacja, tylko relacja naznaczona tym zjawiskiem parentyfikacji, które zresztą pojawia się też w książce, czyli on przejmuje po prostu rolę opiekuna rodzica swojej matki. Zawsze też tak symbolicznie całuje ją w czoło, przytula w sposób taki, jak się przytula dzieci praktycznie, pociesza, jest po prostu opoką pod każdym względem, dlatego też nie może jej opuścić. Wyprowadza się, ale no, praktycznie jest później codziennie z nią, bo matka potrzebuje opieki, a innym ludziom nie ufa i to jest właśnie konsekwencja tej traumy.
0: No to jest, może nie musimy, ja myślę, wszystkich wątków zdradzać. Już powiedzieliśmy, jest bardzo dużo napięcia w tych relacjach. Też widzimy z jednej strony to szaleństwo tej matki, taki po prostu taka kłótliwość, taka złość, taka, to chciałoby się ją po prostu czasami też przycisnąć do ściany i powiedzieć, Przestań! Uspokój się!
1: Tak. I on to czasem robi, ale chyba ze dwa razy tylko.
0: Ale z reguły jest właśnie tym cierpliwym, tak. Tym spowalniającym, tym hamującym te zapędy. Mm. Tak? Jest tą poduszką, która przejmuje każdy cios i to po prostu pobłażliwie wybacza jej to tak naprawdę. Tak.
1: Aż jako czytelnik się wściekamy trochę,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, trochę tak.
1: Tak, mnie to też tak ponosiło. Mówię, no nie, niemożliwe. Trzeba coś zrobić, trzeba jej to powiedzieć, trzeba uciec.
0: Ta furia, która cały czas gdzieś tam się za rogiem
1: czai się. Ja mówię, kiedy on wybuchnie, on zrobi zaraz coś złego. Tak, bo czasami, jeżeli opieka jest ponad nasze siły, to jest właśnie książka też o opiece nad osobą starszą, jesteśmy w stanie w pewnym momencie, jak za długo w sobie dusimy, zrobić też coś złego.
0: No,
1: więc ja tutaj tak już prawie oczekiwałam tego. Nie stało się tak, ale jest to też opowieść o takiej, no naprawdę sfrustrowanej bardzo kobiecie, z niespełnionym życiem, która, no, widać, że miała zdolności, nawet też pisała wiersze, co Marcin od niej trochę jakby przejmuje też, to jest też jej dziedzictwo, miała poczucie humoru, była w sumie inteligentna przecież i tak dalej, a z drugiej strony tak zniszczona przez życie i jednocześnie właśnie, no też jakby trochę niszcząca tego syna, tak? Z tym, że on się uratował, nie powiem może czym. Są dwie rzeczy, które go ratowały.
0: Tak, trochę musimy zdradzić, czym się ratował, ale zanim do tego przyjdziemy, jeszcze ta radykalna, ja myślę, że to byłby dobry most właśnie, żeby przejść do koła ratunkowego u Marcina. Te radykalne decyzje, które czasami musimy podejmować i ona podjęła tą decyzję radykalnie, aż tak radykalnie, że odsuwa od siebie język polski i wszystko, co jest polskie, nienawidzi tego kraju, nienawidzi tych ludzi, mówi straszne rzeczy na temat tego kraju, pyta się podczas wyjazdu Marcina do Polski, czy on jeszcze w ogóle żyje, czy już go zastrzelili, albo porwali, albo czy go jakieś tam niedźwiedzie nie zjadły. To wszystko się pojawia i ten język, wyparcie języka polskiego, które przenosi również na Marcina, który dopiero później z własnej inicjatywy i w tajemnicy przed nią uczy się języka polskiego.
1: Tak, a co ciekawe, uczy się na poezji, czytając poezję polską i tłumacząc poezję. Tak, uczy się sam. Rzeczywiście, musi to ukrywać wręcz przed matką. Aczkolwiek w wywiadzie słyszałam, że matka mówiła do realnego Martina taką mieszanką języka niemieckiego i polskiego. Jak się mówi?
0: Wplatała?
1: Być może wplatywała. Okazuje się, że nam też...
0: Mieszała te języki.
1: Mieszała języki, dokładnie. No i to oczywiście odbiło się też na stylu i na języku książki, bo fantastyczną rzeczą w tej książce jest to, że język matki to jest taki...
0: Ja nie wiem, jak on to zrobił. Jestem naprawdę pełen podziwu, jak on ten dialog...
1: Tak.
0: Matka, syn utrzymał w tej formie od początku do końca.
1: Od początku.
0: Ani razu mu się nie wymsknęło, żeby inaczej zabarwić mamę tak, jak ona jest zabarwiona.
1: Po prostu fonetycznie oddał to, jak matka, z jakim akcentem i z jakimi błędami mówi po niemiecku.
0: Może znacie takie osoby w waszym kręgu znajomych, albo z opowieści, albo z jakichś filmów. Ten polski akcent, to zmiękczenie, to wydłużanie głosek tam, gdzie one są krótkie i na odwrót, tam, gdzie są długie, skracamy, mylimy datyw z akuzatywem, to wszystko się tutaj pojawia konsekwentnie, na tyle konsekwentnie, że ja jej głos słyszę.
1: Tak, to jest naprawdę, słyszymy ten głos, to jest świetnie zrobione.
0: Językowo.
1: I to nadaje humoru oczywiście, dodaje humoru też tej książce, która ma przecież taką
0: ciężką
1: tematykę.
0: Ja nie wiem, jak to jest w odbiorze takiego niemieckiego czytelnika, który może nie słyszy, może dla niego nie jest, czy to jest akcent turecki, czy rosyjski, czy polski, może to jest obojętne. Może francuski albo amerykański by jeszcze odróżnił, ale te wszystkie inne są po prostu niedobre. Ale dla mnie to jest ten język niemiecki jest tak polski, jest nadpolski tak naprawdę.
1: Jest nadpolski, bo rzeczywiście ten akcent, ten sposób mówienia słyszymy na co dzień, jasne.
0: Tak, tak.
1: I często to są, no na przykład nasi rodzice, tak?
0: Dokładnie.
1: Więc jest to nam bardzo bliskie.
0: W każdym razie właśnie i tutaj się zbliżamy do tych kół ratunkowych. Jedno koło ratunkowe to jest język, czyli pisanie, zabawa językiem, wiersze, poezja, czytanie.
1: To twórczość jest, własna tak, też tego
0: to jest tam,
1: Marcina
0: gdzie
1: Marcin w książce.
0: Ucieka, a drugie koło ratunkowe,
1: muzyka.
0: Czyli wyłączyć się, tak? Jak jest za dużo, skasować, zagłuszyć. To są te koła ratunkowe. Jest ich jeszcze kilka innych. Dla mnie najważniejsze to jest poszukiwanie, ale to już wybrzmiało przed chwileczką, poszukiwanie własnej tożsamości, odkrywanie własnych korzeni, odkrywanie własnej kultury, swojego języka. To jest też częścią tego koła ratunkowego. Wyjazd do Polski ze swoją partnerką. Pierwszy taki dziewiczy, gdzie odkrywanie tego kraju. I to też bardzo ciekawie jest opisane w tej książce, to odkrywanie. Ja sobie tak myślę, po cholerę mi poszedłem na peron taki, wsiedliśmy do pociągu, w pociągu siedział. Dlaczego tyle szczegółów? Właśnie, bo to jest odkrywanie. Tak. Każda sekunda, każda minuta, każda godzina tego odkrywania była dla niego ważna i dlatego to jest tam zawarte.
1: Tak. Bo to jest Märchenland, tak? To jest kraj bajeczny, o którym się tylko słyszało, o którym opowiadała matka, za którym się w jakiś sposób tęskniło, tak? Bo wiadomo, że do niego też jakoś należymy. Ale wyobraź sobie właśnie urodzić się w innym kraju i wiedzieć tylko, że gdzieś jest taki kraj i w dodatku znać jego język przynajmniej trochę, tak. A potem pojechać tam i nagle ten język jest wszędzie. I okazuje się, że normalni ludzie codziennie nim mówią na ulicy i w sklepie i wszędzie.
0: I robią to cicho i głośno i się śmieją i smucą.
1: I są i tacy, i inni, i zobaczyć w ogóle jak wygląda, jak na przykład jak wygląda Warszawa. Ja w ogóle mam wrażenie, że te osoby urodzone tutaj z polskimi korzeniami, pewnie też z innymi, bardzo, bardzo jakąś szczególną miłość do tego jakby utraconego kraju często w sobie rozwijają.
0: Znaczy do tego kraju, do tego Märchenland?
1: Tak,
0: do tego
1: utraconego.
0: Obojętnie, gdzie, skąd pochodzą. No tak, ja też myślę, że potrzebujemy tego potwierdzenia, jak wygląda ta prawda i dlatego właśnie w tych opowieściach, w tych zasłyszanych legendach, anegdotach budujemy sobie coś i chcemy to zweryfikować. I on to weryfikuje, on tam jedzie. Oczywiście ma też to szczęście, że część rodziny jeszcze żyje, że ma kontakt z jakąś tam ciocią,
1: wujkiem
0: i żonami, wujków i mężami i jakimś taksówkarzem i tak.
1: Dokładnie. Więc, wszyscy piją alkohol, ale to nie szkodzi.
0: Więc jakby ma kontakt też z prawdziwym tym krajem. Tak? Tak. Czyli z prawdziwymi ludźmi, to nie jest tylko, nie musi być tylko wyjazd turystyczny, to może być też wyjazd też taki, gdzie faktycznie się zderza z kulturą, z tradycją, z historią, z oczekiwaniami, z wszystkim tym, co normalnych ludzi normalnie porusza i też otacza. Nie?
1: Tak. I to jest też taki typowy motyw tej literatury migrantów drugiego pokolenia. Właśnie ta podróż do Polski, która bardzo wiele w nich zmienia. Odzyskiwanie swojej jakby, tej drugiej ojczyzny, czy pierwszej.
0: Znaczy ja w ogóle zazdroszę tej drugiej generacji wiele rzeczy właśnie, takiego naturalnego szpagatu między kulturami. No i tutaj też mamy ten naturalny szpagat,
1: tak,
0: nie? To nie jest jakaś udręka, nie? Pisze też, że jego polskie pochodzenie nie pomagało mu w szkole podstawowej.
1: Tak. Tam, ale pisze, mówi o tym w wywiadach, jasne, ale...
0: Ale ja myślę, że w szkołach podstawowych nic nie pomaga. Żadna inność.
1: Na pewno są też innego rodzaju inności, które są tam napiętnowane, ale bycie rzeczywiście migrantem i napiętnowanie jako migrant, nie jest rzeczywiście przyjemne w żadnym kraju.
0: Ale ciekawe, że praktycznie jedynym kolegą właśnie z tych szkolnych lat jest również emigrant.
1: Tak, najlepszym w sumie. I w ogóle właśnie mogli, piękna przyjaźń i w ogóle tutaj przyjaźń w ogóle jest również tematem tej książki, bo gdyby to jest też to koło ratunkowe, bo gdyby nie przyjaciele, cały krąg przyjaciół, którego ja osobiście bardzo tu zazdroszczę Marcinowi, to on by sobie po prostu w życiu nie dał rady z tą
0: faktycznie,
1: sytuacją.
0: Nawet w bardzo takich osobistych sytuacjach, przy już... przewlekłej chorobie mamy, już na ostatnich metrach życia. Cały czas on jakby kontaktuje się z przyjaciółmi, ma swoją grupę, na której pisze, od której dostaje też odpowiednie wskazówki, czy jakieś tam taką pomoc, bardziej lub mniej pośrednią.
1: Tak, i może prosić, żeby przyjechali, żeby pomogli i zawsze ktoś z tego kręgu jest w stanie mu pomóc.
0: Ale jeszcze na koniec chciałbym powrócić do
1: języka.
0: Do języka. Tak, do języka.
1: Tak, tak, bo to jest bardzo szczególne w tej książce.
0: Już mówiliśmy, jak mama tutaj jest przedstawiona językowo, to brzmi bardzo dobrze, bardzo melodyjnie. Ale jeszcze są takie wstawki, o które chyba muszę ciebie zapytać. Co to jest ten Pflegetyp?
1: Pflegetyp, no właśnie. Są takie... Ale to nie jest w całej książce. Co jakiś czas w pierwszych rozdziałach mamy Ein Pflegetyp, czyli wskazówkę dotyczącą opieki nad osobami potrzebującymi tej opieki. To jest takie trochę jakby psychologiczne, tak? Taka wskazówka, co robić, jak się zachowywać, co jest ważne, gdy opiekujemy się innymi. To jest bardzo nietypowe.
0: Tak, za każdym razem się dziwiłem.
1: Tak, a mi się to bardzo podobało. Myślę, fajny pomysł, nie? Znaczy zdziwienie, tak, nie? Ale od początku właśnie
0: nie jest trudno
1: ta opieka
0: ocenić, czy to jest
1: pojawia.
0: Fajne, czy nie fajne, ale na pewno jest właśnie zadziwiające. No i drugi taki element, który jest bardzo wyraźny, jak refren, pojawiają się cytaty z
1: utworów muzycznych.
0: Z utworów muzycznych, które po części znamy, bo to jest należy do popkultury, a po części nie, bo należy do takiej bardziej rockowo, hard rockowej, albo bardziej w scenie metal uchwyconej czy osadzonej muzyce.
1: Tak.
0: To też się pojawia jako taki przerywnik.
1: Jako przerywnik, bardzo często, i to jest też ta poetyckość tej prozy. Tu pojawiają się fragmenty, prawdopodobnie właśnie prawdopodobnie są to wszystko utwory muzyczne, nie poezja, tak?
0: Muzyczne,
1: bo ja nie rozpoznaję wszystkich.
0: Są muzyczne, ja też nie rozpoznaję wszystkich, natomiast na ostatnich stronach mamy
1: zestawienie
0: tych tytułów.
1: I tu mamy też trzy języki, tak? Bo te fragmenty są co prawda głównie po angielsku, ale także co jakiś czas po polsku i kilka jest po niemiecku. Niewiele, najmniej po niemiecku w sumie.
0: No dobrze, ale jak się ją czyta w takim razie? Mamy trzy języki, mamy przerywniki, mamy te refreny czy cytaty z utworów muzycznych. Pojawia się przekształcony język niemiecki w wykonaniu Reginy. Pojawia się wspaniały język Marcina, tak? Te jego opisy, ten kryształ wypowiedzi, te krótkie zdania, które są tak dosadne, to zaglądanie gdzieś tam za potrójne dno, to wszystko jest, nie gmatwając. Nie musimy mieć jakichś kwiatków, tak? Jest taki precyzyjny, ja czasami myślałem, czy to nie jest jakiś taki drugi Kafka, który tak precyzyjnie, tak krystalicznie zestawia wyrazy.
1: Tak, no jako poeta jak najbardziej.
0: Jako poeta, właśnie.
1: Tak, i to tworzy też kontrast do tego języka matki.
0: Zdecydowanie. Ale kontrast, to obojętnie, co by się nie napisało, kontrast po prostu, ona jest bardzo wyrazista. Ale czytając ją, tą Reginę, i wyobrażając sobie właśnie tą silną figurę, o której powiedziałaś też, był kiedyś taki film, taki dokument chyba Koszałki, takiego syna urodziłam, też właśnie taka furiatka, matka furiatka, przez tam, nie wiem, chyba godzinę krzyczy na tego syna. Tutaj też mamy coś takiego. Ona też jakby przez całą tą książkę krzyczy na niego. Coś tam chce.
1: Krzyczy, wkłada mu coś do głowy cały czas.
0: Tak.
1: Absorbuje sobą.
0: Jak najbardziej. Ale mówię to dlatego, że bardzo chętnie obejrzałbym ekranizację tego.
1: To by była postać.
0: Naprawdę.
1: Tak.
0: Nawet myślałem,
1: obie te postaci.
0: Która aktorka mogłaby...
1: Podołałaby.
0: Tak.
1: Janina Szarek.
0: To na pewno. Oj tak, to na pewno.
1: Tak.
0: Werdykt. Polecamy czy nie polecamy?
1: Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Czytałam z zapartym tchem rzeczywiście.
0: Dla mnie też jak najbardziej objawienie, jedna z lepszych pozycji, jakie czytałem i jakie omawialiśmy w Literance w ostatnich miesiącach i latach. Macie ochotę na ból, ale w szczególnym wydaniu to sięgnijcie koniecznie po książkę Martina Piekara. Martin Piekar, tytuł Vom Fällen eines Stammbaums. Książka ukazała się w hamburskim wydawnictwie Rowold. Hamburgsko-berlińskim, można powiedzieć. Podobał wam się ten podcast? To przekażcie go swoim znajomym. Może komuś w rodzinie, może jakiejś koleżance, koledze. A może komuś, kto Powinien przeczytać książkę z drugiej generacji, bo sam w takiej generacji jest, albo po prostu tym tematem się zajmuje. A już teraz dziękując za uwagę, żegnałem się z wami.
1: Adam Gusowski.
0: I Brigida Helbig. Dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy.
0: Nasze podcasty znajdziecie w aplikacjach podcastowych takich jak The Sound, Spotify, Apple Podcast i wiele innych. A jeśli podobał ci się ten podcast, to go oceń, skomentuj i podeślij znajomym. A za uwagę dziękuję. Adam Gusowski.
2: Kosmo po polsku.
3: مرحبا سيداتي وسادتي، أنا معكم داريا فارمان. هذه الليلة سأرافقكم مع الجزء الثاني والزميلة سهداي، ونتكلم عن أسباب أنثوية الرجل ولماذا أصبحت المرأة مسترجلة.